0: se da menšinu popiečich je tobi naš prejni titul dženstnišeho ranja jako zazbe je Ištvan Gobila spivav, kotre teme nas dženca vočakuje tovje. Mati Gisbog.
1: Dobar ranko vam. Jan Rjot, un zmejene dom športove usledke konca tydženja za vas, močina, ta zabira so dženca večer z kuzvarjom Harryom Potterom, a haj spita vas i žara sa kuzvač si usvanje večer po naposkač. Beno šolta un večera na domkovance večornom komcu, v tamnišim krabatom munje, tež votam mame hišče mavo vúrysk z přijotvane, potom zladujeme na naše nedželnýše vúsovanie stoliet Radvorska šula, votem rozprava Monika Gerdesova, no a nowy miesiąc, nowy hodanczko za dzieci, też to na was czeka.
0: To a jeszcze wiele wiec. Po takim naszym dżęsniejszym wusowaniu, wostęcz rady, hać do dziewięćczych przy radiu.

Бели наши сче. No a tu już poradzimy raz na to, co nam wiedra, ja za dżentniejszy dżin, albo za nowy tydżin, wieszcza kuria, bo najprzed raz, jako zazbiehaj, to może też opodzielić, jako z Matijom tu nadziewa, jego tosta kuriawa na płuczach a na drogach, tuż na kuszty pat kiecz płucze, ruczysz pak, co tutaj zbinie, zmiemy tuż to słońca, a jenoż mało mruczelu, Dżęca wostanie sucho, a to przy maksymalnie 21 stopniach w Hornej Łużycy. Tyż jutrze a sredu zmijemy rano najprzed raz z kurjawu liczyć, potem pak oczekuje nas znowa słoneczne dni, wostanie tyż jutrze a sredu sucho przy 21 do 23 stopniach. Od czwartka sem ma być potem nohaj trochę pochmurniejsze z niektórymi mruczele, Močelami od čtvrtka popodňa môže sa potom tiež deščovať, švíle vody nám viesča, k tomu má byť

0: Das hat mir schon noch dann ein paar Schästchen nicht mehr, als so wie ihr Bunschel und natürlich am ersten Jahr Steine Jännere Hornarische.
1: MDR Sachsen, Serbski Rossos. Sport.
2: Och, Ranuske, Wollifantki, Susobot, über Worklitzach, Mutzne, das war ich Trubo, Trubili, a Worklitschanske, Wollibulistki, Siasnim, Zinula, Sparketta, Duli. Poprinje, ihre Dinja, Baxo, Worklitschanki, Sasso, Zrabachu, Abschetschuo, Zitau, Chankams, Zinula, Dobechu. Poprinje, ihre Dinja, be Josephine Rublitz, najlepsche Reiaka, Beriada, Hostschichelko, aber drue, ihre Sarah Schnablitz. Klasse Wische, ihr Prinja Mustwo Holzo Viktorie bewoieretzach, pschatschibo Volleyballistkam skupoje nowe Wukis nula zipschirawo. Najlepsza Worklitschanka bitam Diana Heinitz. Swoje zazbehowe partii do nowe reinie dobe miachutisch Sokolio Sokowa Budeshin, Rajar Tomasz Suchy.
3: Zazbe do nowe reinie dobe, jeso nam pomoim zaczu doż dere zeszlachcio. Sme rali doma, napschetcho Sokolniki wiazońce, a napschetcho naszycam dobusze. Mir mö wiele Pschiladoario, kotrisch za dobu naladu, so starachu, a tutun dobu naladu, sme nidom na reinischu tes przesadzili. Sme potajkim napschetcho wiazońce dobuli, a napschetcho naszycam naże, snadne przerali w Tajbejku, dobiesze. Riane, reine Jean.
2: W Sachske Klasse podlejach Worklitschenio czera dopodnia Dreżdżanach przeczyło zelenobyłym Dreżdżany Koszyc z Nulacji. Kopanske wuslitki pokalnery VfC Plauen Budysa Budyszin 2-1 a LSV Nowe Miesto nad Szprewiu Sokoł Ralbice Horki 0-4. Cilce Rotto, Baltasar Heider, Niklas Schautz, Roman Mechela a Richard Schneider. Reine Zjednoczenstwo Huska Hodzi SJ Kruščice tež 0-4, jedne bychu Samorota, jedne je David Žurdoc byl a dvoje Beno Rece. Reine Zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice, Reine Zjednoczenstwo Vás Bive Komc 0-6 a SJ Nebelčice Sportové Tvorstvo Bart 5-0.

Przyjrzymy na nowy tydzień, a to mamy wiedzieć już za co dość, a na dość bokiwo za was, tak przednoszuje dżęca, albo przeprosuje was dżęca ku mnie na przednosz, k sesłom mnie z Eufratom a Tigrysom. Beno Bielk puczuje z wami po Kuwajcze, Iraku a Kurdyjski. Dżęca wieczo na powosmich w Radworskim Swodenku. Dalszy termin w Radworju wieczo z Szajatowiczom albo Szadowicom Waricz z domiacimi bionami je poskit k wyredze krabatowego tydzenia dżęca w dworniszczu inkluzje od napopieczych do dziewieczych so najpierw do Wari, a potem też zromadnie je. A to niszcze nie by szitko z kulinariskimi poskytkami krabatowego tydzenia kolosowanska tura ze szymi pecz z mysłami po takim tyż z jedzu albo z wodą je jutce od dopódnia dziesaczych do dwiema planowana start je klosztry Marina Wiesda Panczycach Kukowie przy studni. W domowinskim domie w Wojerecach tykaja so jutce małe a wulke paczerje za wojerusku drużku a to wieczą sednich. Miesaczne zromadne spiewanie z jaska serbskich spiewalskich towarstw te wotmie so jutce, a to kież przedsowieczo szestczych w Kurowie Rumności SLA. Wszyscy zajemcy są utromnie witani. A sredu to przednoszuje Andreas Hanusz w auli Szule Ciszyńskiego. Przeproszuje k tomu domowinska skupina Panczycy Kuku.

0: Krótko po cibinek i nasz jest się, dżęca uszako ostrubimy was rano już o tu z budyskiego studia, a wieczor pak znowa zatkula rysu na rydze.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
3: Se ty tu list dostała?
4: Kotry list? Na dun. Zelene pergament, czerwene Hogwarts-zyge. Neby pola tybe żana soa?
3: Nie. Ty tyś wyszcie do Hogwartsa?
4: Nic jenoś ja, my. Nasze studio są przemieni na guzwarsku szulu. Rączka, magiske zwierata, napoje kiszcze za guzwaja.
3: Po takim guzwopłuc przyjotować, a radio zapiknąć za wusowanie pełne magii a nostalgii.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
4: Nic zabyć.
2: Dzień za wieczór.

0: Wieczorem komco w Krabatu mnie z wykonstudzenia domkowanku swiecili. Nic jenoż program wabiesze ludzi domwina nie tam jachu też dokuła wokuła dosć, a nadosć poskitku. A serbski rozwoz jest to czera, niedzie lubszy podniu po takim wobladał. To rzeka reporter Benoszota je tam swoje koła wielczał, a słucharem wo tam live rozprawiał, što je w opytuariu szo woczakuało, a zweseliło. Tyżnimo programa na jiwiszczu. Tule wórysk z jeho reportaže.
1: Aj tużto wiesz, możesz tużto obdać czerstwy klip tu maja, a potem się możne aj drużynę sadu, a to pak czerstwy, albo też marmelade. Się możne też obchodzie jara specjalne, co ja widział ze z bananu, albo też ze sorcem winom, tak jak to się widział zmieszane. Potem pak też ruczne dzieła, no, od wieńcu z kwietkami, albo też ryzbarene drewczka ze wszelakimi pisłami, keramiku to masz, że szło skończyne. A to jest znane też na przyczyna, czy dla Serbia tu przyjdu do Czornokomca, niekoci Serbia tu siedzia przed jewiszczem, że was wabi tu do Czornokomca na domkowanku.
2: Aj tu czarnym gąsiu, a tu ambiente, że to jara rana, to są mi jara, które lubi osoby z dziećmi, to mają dość miejsca, co aj buwajtwać, popuciu bądź. A je znatych setka serbo-nymskich, gdzie ją ze skończyny, a to mają obchodzić, że ten wykotny program, dobry jecz, a wszystko, które wypuszczone.
1: Klinci za tym, że ostaneś też k obiedu?
2: Aj zwyższoszu.
1: Tak, to upada, tak jak szpanie, ty doszkiedzi, to dałe nic jenoś, komaska, nic jenoś, plinska, się to szczono końca znaje, ale też wszelakie wycki ze szampionkami na przykład, albo jemka szpanie czerstwy klip, albo też duje peczwa, kiedyś wonie tu czyna nad wojeną, albo też nad grulą, što was wabi tu do Czornokomca na domkowanku. Čo si rečo do Czornokomca na domkowanku?
3: Dla Horjanov.
1: To je ten krute fanklub, jo. No, ty kodeš na Horjane šetce ježda. To oni maja nekaj. Nek, hač do konca ostač.
3: Haj, vizo. Hati ta atmosfera. Šo super, jo.
1: Na, tak to dobi bočeno, zase jenom ljubi teši. Ovo je Serbia seđa. Čakaj če znovu na obet, abo što vas kjeri dla hudžbe přijeli?
4: Nie, my sme přišli, zabihme Horano si napuskali a potom to vizete o rivansku skupinu, ty si bi obladali. A to sme skole som uličeli.
1: Hadžo čo no komca, dženca však je oprođe krasne vedro a to nie sú ani či jenice, ki sú skole som přijeli. Ja som vidio to jacero kole sa zadestio. Tež dalších Serbov, ki sú skole som přijeli s nankrebetnikom. Dječi žila sobu a potom si vizete ešte taký ľud popšie, aká ešte tam zade rune vidiu. Od 2000 a 9 však maja tu domkovanku ve čornom koncu a tež dženca kaž prane z stojšto serbským čera ižo tež na jevišču a tež dokova vokova kaž prane přes 20 či taký šelek isteniščo tu maja na arealu Krabatova mena ve čornom koncu stejo, tež môjče se pak nešto ovladač, nešto zesvodžiť žač a džiči samo tež na viacorech miestnach môža nešto paslič.
0: Pisane polskit, k tam čera po takim mejachu, vúdvosce, smerdžečenio horjene a kruščance, dujere su kunst tydženja, tam piskali to, šo bie čornem koncu na letoši domkovance vidžeč. Beno Šota je tam pobyl, svišeli je, če vúriesk z jeho čerošie, nedželnie live reportáže. A ja ste mi netko s dupkom. Bedel nasledem, ja som Katka Pöpilec a přijú vám všim. Dobrý štart do nového rania so serbským rozvosom. Všimný štúdiu je Mati G. Svok a netko tiež Marko Smoa s Dualom.

dualu spiewasze tu runie Markus Moa, a za noszę to hiszo zwyszeli Dresdens Monarchs, su sobotu w niemskiej futboluje Lise przeswiedczili, su z tym niemskim mistrzojo po finalnej rie w Dresdenach doma, wosta pokaltisz nidom Dresdenach, przetoż przesadzich już o Monarchs przeczyło podstupimskim Royals. Wulga party bywieso po rie za doby czwerju sprzyjotowana, ale kajż starszy a dziedojo, a woki modostnym rady praja, sztuśce fetwacz mudzy niedzie ludzisz kiemszy hicz. A haj, samo Monarchs to tak czynia, krzeszczynio tima su menujcy sobotu po rie jeszcze prawie fetowali, a niedzie lu potem jako Jack Romadze też na kiemszy szli, kakie to klopwało, dre z energy drinkom po tej party nocy, tak woni sami praja.

0: Lubadzieci, dobre ranie. Nas, czy dosy dżęca już o poriadne swoje wuszy wumyli? Sto drzeczeci tu lewo pisuje. Kieczbu.
1: Tam może nie szlonicka być.
2: To dałby we wszelakorych babach.
3: Na przykład niekajka muszla, albo jedna małka figurka. To dały watkę ha krute, ha bieżite.
2: To dały we wszelakorych formach.
4: Jako klock, albo we bleżi.
5: To tyle wszelakorania.
6: Za lawendlem, albo citronu.
7: To nuchaty z drude kuskaj oranża.
8: Albo kaś kwiatki.
9: Albo za wanilę.
10: Albo kaś róże.
11: Albo kaś truskajce.
12: To może jen sam czynić,

0: Se tež kupić. Starý čas sú te tie zdraste pokalisty. S tým sú aj tie kúpa.
1: Vlasy myť, alebo čo, alebo ručce.
0: To je do vanečiny. To dáve tiež za zvržata.
2: Čo sú to do vanečiny, sú to celé písané buchore.
1: To je ty za cvoču.
2: Cez to môže jen si bucu humuč.
1: Makujže vykúpili.
3: Oh, ja som čipný.
4: Na, wiesz czy da, to je tu minene? Jeli haj, potom napisaj, czy nam prawu wotmu znano na kartu, a strzelcze ju tu k nam do rozwosu studia MDR Serbski Rozwos, postowy nam jest to cisło ci budyszynie, albo dzicie na naszą internetną stronę mdrserbski-program.de. Tam może czy womiry jeszcze raz co wohudanczko słuchać, jeli nie tylko se niszczy cyle wieszczy, a mierzo może czy nam też direktnie wotam wotmu przyposłać. Sobotu potom przeradzi wam Dunnak na podziewieczych prawu wotmowu, a dobyczery albo dobyczercy kiwa też riany myto. Wiele uspiecha wam, lubi dzieci!

Do ranka stroja huna spotajki. Przespólni zromadnie z nowej dobu. Szczu hełak ma jeszcze huczt na ranczy postro za nas? Je to Zofia z Szczu wie. Huczpara je za was, a doktor Tastu spiewa. A prawe woniostroj przyjdzie k wam do kuchni z holaskami. Sedam posebnych je, to je mały wubier naszych częstniejszych tytułów. Nie tylko na przykład słyszymy Anu Mariu Precz na drzec.

0: Джея штук, он студеня шпотував, або себе с котрым вуслідком, то ве Ян Реал.
1: НДР Сакска, сербский розвоз. Шпот.
2: Ochranowske Wolifantki su sobotu be Worklecach mocne do svojich trubov trubili a Worklečanske volibulistki z jasnym 3-0 z parketa duli. Po prvnjeji rydy dnia pak so Worklečanki zaso z Rabachu a přečivo Žitavčankam z 3-0 dobechu. V prvnjeji rydy dnia by Josefin Rublec najlepša rajaka v riadach hostčičelkov a v druhej rydy Zara Schnablec. Klasu wyższe je prynie mustwo Holco Wiktorie w Wojerecach przeciwo volejbulistkam skupoje nowe łuki z nulacji przyrawo. Najlepsza Worklečanka by tam Diana Heinec. Swoje zazbyhowe partii do nowej rajnej doby miachu też Sokoli Osokowa Budeszin, rajar Tomasz Suchy.
3: Zazby do nowej rajnej doby jest nam po moim zaczu dość dere zeszlachciu. Smy rali doma, naprzeczo Sokolniki Wiazońcy, a naprzeczo nasze tam dobusze. Miechmy wiele przyladowariu, kotryż za dobu naladu so starachu, a tutun dobu naladu smy nydom na rajniściu też przesadzili. Smy po takim naprzeczo Wiazońcy dobuli, a naprzeczo nasze tam naże snadnie przyrali w Tajbejku. Dobie się. Riane, reine Jean.
2: W sakskej klasy podleżachu w okleczeniu czera do południa Dreżdżanach przeczyło zeleno-byłym Dreżdżany Koszyc z nulacji. Kopanskie wuslitki pokalne ry VFC Plauen Budysa Budyszin 2-1 a LSV Nowe Miesto na Czprewiu Sokoł Ralbice Horki 0-4. Cilce Rotto, Baltasar Heider, Niklas Schautz, Roman Mechela a Richard Schneider. Reine Zjednoczenstwo Huska Hodzi SJ Kruščice też 0-4, jedne Bichu Samorota, jedne je David Żurdoc był, a dwoje Beno Rece. Reine Zjednoczenstwo

Anit Kopschin, Jimme, Knaschim Pokiwan. Protitschka, je dere Pelnena, a tu spalatne mehr Koprinje Dorad Voria, tam przednoszuje Dżenca Benno Bilk, a wun putschuje z wami po Kuwaitsche, Iraku a Kurdiske, w przednoszku pod hesłom mies Eufratom a Tigrasom. Dżenca wieczor na powosmich Radworskim Svolenku. Postaniem Radworiu Wieczę z Szadowicą, Waric z domiacymi Biernami, je hesła aposkit kwiredze krabatuho tydżynia, dżęca doniszczu inkluzje, a to wod napopieczych, dolżywieczych, toryka najpryd raz przyjotować o Waric, a potem też zromadne wieczerecz. Dalszy kulinariski poskit krabatuho tydżynia, kolesowarska tura. Zauši peč zmysła je jutce voto podnia česalčich dodvimaj planowana. Start je kloštre Marina Viesda při studni. Domovinskim domje ve Vojerecach tykaja so jutce małe a vulke pačerje za vojerusku družku, a to večer sedmich. Zjazk serbskich spiewarskich towarstwo przeprosiuje jutro zase, no, schromadne spiewanie, a to też przeco wieczor szestszych w kurowej rumności serbskiego ludowa ansambla. Jutro przedstawia się Jakubecowym w ustawie w Kulowie pięć krótkofilmów na temu domizna. Wostać, zmienić, hić. Miasto im przedstawi się też film Krzyżarki Zofie Cyżyc, kotraż po filmach też jeszcze rozmownym kole w filmie ryczy. Wieczor od 7 hacz do 9. Tak daleko k naszym pokiwam, ci byli na 8 do mnie. 7 godzin, 3 aż 4 nitko mamy.

0: A witać, smim was tu dżęca rano, w serbskim programie zromadnie z Matejom Dziswokom. My witamy was do nowego dnia, a Matej ma za nas nietko też aktualne pojeszcze, przecież je na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswok.
2: Dobre ranie. Po niemale półtora lecze buczera Radworska krzyżna cyrkie znowa posvěčena. W zajszych miesacach dobrachu miestrujm cichu wauki szpundowanie a szu elektriku do spolnie Wobnowicz. Najwieczu procu pak żadachu se mokres czyny, kotry szpuchu z pomocą chemickich skrytków usłyszene. Po słuchach zamówitego twarska inżyniera Petra Kubańka muło po kończnym odliczeniu szo niedzie 350 tysiąc euro płacić. Radworska krzyżna cyrkie je jedna z cich cyrkwi wełsy. W czarnym komcu na arealu Krabatowego Myna je konstytucja dormady niecze 2000 opytowariu domkowanku swieciło. Kajż rekny jednaczel Anton Fuchs bie rezonansa z tym runie tak silna kajż loni. Serbski podziel bie znowa wulki. Tak w ustupichu sobotu kroszczanscy muzykanca, folklorna ansambl Budwo a niemsko-serbski ansambl Koczebus. Niedzielu zaweselichu smerdyczanscy rejowario dujaska kapała Horjane a kor na łożkowie skupiny Krabat z czarnego komca przyladowariu. Zdobom su na dworze sobotu 5. krabatowy tydzień zahajili, kiż żywu dwuryczność a kulturu regionalica z niecze 20 zaradowaniami piestuje. Ewangelska wosada Slepo je na swiedzinskich gemszach czera we Slepom wobswytuje certyfikat Ewangelskie Krajne Cirkwie Berlin-Braniborska Szleska Hornia Łużica dostała. Certyfikat Zelene Kapon hodnoci wobswytuje management zajszych 12 lat. Hospodarichu ekologisce na przykład przesto z dodachu fotowoltaiku przyprawu a cysternu za deszczu wodu natwarić a su wuki w dleszych wodstawkach cykli za nastacze mietelowych wuku. Organizuje też wobstajne kulturne poskytki a wustajence. W Wotrowie słuchera 24 modostnym zakrament firmowania spościli. Przy tym miachu szitkę 15 holce druższu drastu zdrastczynu. Emeritowany biskup Drężansko-Miśnansko-Biskopstwa Joachim Reinelt dopłniszu Bożym szu sobudziarzysze po tym zobuł od krzyżoriu do usywitany. Dżakny nyszpo swieczysztaj fara Mierczyn Delenk a kapwan Pytom Rus. W Wotrowie sposzcza firmowanie kujżde cecze lito. Niemale 100 jecharków a jecharów ze 100 posta koniemi ze Sakskie a Berlina Braniborskie jest oczera a sobotu w Kulowie na 550 jechanskim a skakanskim turnierze wobdzieliło. Wulkie myto przy skakaniu klasy M czera popolniu doby Dena Burgmeier ze Żylowa z jednaczelitnym wurezancom, niemscy je to walach, Kel Etalon. Andrzej Schlegel od koniaceho sportowa towarstwa Šešo był z 8-letnym wurezancom Mincorom w samstnym prówaniu Ceci. Dwojne dobycze swiecze sztykulo czance Lena Altenkampec a Zara Friedrichec przy skakaniu w klasy E. A to one biechu nasze powieszcze, kiedyś namakacze dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej damonnej app z mieną MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: W budyśine pokaza żywe slebro 9 stopniu, a dżęca zmiemy tu już do słońca, lid mam broczyle, ostatnie po takim sucho, a dżęca to zalizy żywe slebro na 21 stopniu, jutce potom znowa dość przeczelne z tu już do młodrym niebiom, a samo 23 stopniu oczekujemy.
0: Kiedyśmy rano smy od przyposłuchary dostali pokio z tej baczoniu wyskacz, choć on tam przeca jeszcze z tej, no to tylko nie mógł dokładnie rec, ale dziarszcze za tam baczoniu wyskacz się na każdy pad na tempo, unie tak, kajż tu, że wie za tyż, a dalszy pokio mam, kotruż potrychi A4, a to potem nietko rano od 9, trojka za pół godziny, to zaureje so tu budyżynie jestna na A4, gdyż cieczy smy zorel cory, pola Budyżina zapada, choć do 15 oktobra po takim 10 dniu dłużej tam twarzy od 9, je tam na każdy pat jeszcze jedna, jest na swobodna, na tam nie jest potem uporedza a twarzy.
1: Serbski rozwóz.

0: Svojanske vejovarje a rucnikari su svoje kofry južo zase spakovali. Cora jo se zakoncila letosna sezona starego luda domu Niskiego muzea pet gołym nebiom dešnje, a to ze svieženjom a velikim rušom. Mej kolega Gregor Klim jo był namestnje. Gregor, jo se gošćam přibytnym svežen spedobał.
1: No, kroni ma raz tak. Ješnicki a čekajn so rono tak dosegali ušej 700 gości przyszło do starego luda. To jest skoro dwojc tak wiele akowacji przy takim ukońcu sezonu, wenni so dożywili bitwu w słowiańsku jas a stare rucnikarstwo. So mogli sobie jak kupić a uprobirować a wiele nauknąć. Na przykład aż już prek 1000 lat su sebie słowiany z pincetu wosy z nosa sięgnuli. Starym luże bużo nento mirnej pak nic nuci we domuńskim muzeju. Tam gledają nasledujące zaredowania zimnym czasu, już o ten końc tyczenia żowo umiostwo, wuszyskie serskie umiocuki a umioce pokazają swoje używa ze żywarnią pod nawiedowaniem maje nagluweje, nieżelu zygaczych wetpłodnia bużo wetwarinie.
0: Ja, tak na przyjduce zwierzenie w Deszańskim Domu Niskim Muzeum, myślę, że się jasnisz, ale tak na zwierzenie drugich muzeach, już ci ten tydzień poglednijmy tak do drugich muzeów we Wóżyce. Uczowny Rzek, Gregor, za informację.

0: Kennst du genia, ja, serska ria, przeprosiła do rejowańskiego domu mittendrin, w mieście na zajemne eventy. Maria Ilikowska-Winklerowa jo była pietk na rejowańskim wiatzorie.
1: Dom mittendrin, wesrich miesta, w samym centrum je, jo wet leta 2023 wet feriony za szake aktivity. Czeke, take akten rejowański swiezień pietk. Frank Matijaszk jo z drugimi cesnoamtski pomagał jen organizirować.
2: Som pomagał stajasz, stołe a blida. Serbska ria jo znata kupka, no a życa jo prytna raz wużycki rejowenski swieżyn.
1: Folkband Serbska ria su 2014 założyli lipszczańskie studenty. Gregor Klim band nawiedują. Pietk sugercovali stereo muzikanty miaze nimi Fabian Jakobs z Gernej Łużycy.
3: Ja som svon. Już 6 lat. Jo.
4: Od samego zahopinka?
3: Jo, od zahopinka.
4: Jaki instrument grają się?
3: Ja graju kontrabas.
1: A niedawno Josepsi namakał jeden nowy gerc z Dolnej Łużycy.
5: Jo, also ja som Thomas Döring, a ja hoteke... Grajom na fide. Tak, potera liet.
1: Riołański swiezienie ubudził bejny zajm. Geści su przychwatali ze szych rogu.
4: Wyście z Berku, no?
6: Jo, ja som Esta Budisinojc.
4: A tu jo wasza socza? A co wy umcosio?
6: Ja myżom riołasz, cewy jaco.
7: Ja som Balinja, a wiasa

0: Zwei Jahre zum sorbische Nationalensemble in Bautzen.
1: A živíš na šťostu píš a živíš jaset, jo zachopil statku váš ako rejuvarský ceptar a koreograf. Ven jo veľké obogašenie za naše kultúrne svieženie v Lužici. Band Srpska reja má v repertuár znaté ľudové melodie ve svejském obživaniu. Kameru jo załapiła szykno Izabel Grecojc.
2: Ja ho filmuję, aby szykno dokumentowała za kupku serbskie reje.
1: A co już o nieco nagrowali?
2: Ja sam już niektóre klipy filmowała, a nie to dalej co nim. Ja to pewnie tylko obszywają, a co nim mały film.
1: V publikumie som starcila na znaté oblica, napríklad na Zabinu Zigovu a šéf-redaktorku Nového Časnika Katalín Poradskojc.
3: Na svie, ale také trošku privátne.
4: Ja, to gronípe, se švirňo, že také, na parketu.
3: No ja taký duch nemám.
5: Zigova pičku přepažne, jo přišla.
6: Nie, ja nie som przepuszczał. Ten zakładny kurs więcej nie trzeba.
5: O, to już pyszę się.
6: Ja sobie. Sam wiele lat rejowała.
1: Perejach su se ochłożyli węce a łapali za dychom. Jo to było napinające. Mila Cahariasowa a Gregor Wieczorek.
7: Jo, pićku som se to konił, ako po palińcu. A przecegasz som miał to cusie, nie to megu, penio zasej przyducna reja jo przyszła, a dlatok som ja był zgubiony, dere aż ma się o mikrofon, a nic tu kameru.
8: Za mnie to nie o tak szyszko, musim gronić. To einfach wiasele cynia, pen mam żyncowe, ja coś pos.
5: Jo, ale ta kapała jo takie super.
8: Przecej, te muzykarie są tak dere.
1: Ten jacor nie su dijali pak jano rejuwaś. Marek Slodička jo przyszedł z Barlinia ze swoim akordionom.
9: Co se rejuwią, Pitku, tak te ľudové wiece, to se mi wielkim spodoba, ale nieco som wiece przygotował, aby pęgasz ten rejuwański bal zachopio, aby mogli takie w pauzach tego rejuwania spiwać.
1: A zawierno som była przechwatana, jak wiele jo sobu spiwać.

0: Ktoś rad szkotuje, a co przy tom serski pejdasz, ten dzień ninto dokradnie przysłuchasz, jasyliś myżeszo se na szkotowe turniery domowinskiej kubki Hrszebus zinsa z tym zachopił. Przeprosone są szykne lubowarie serskiego kotowania ich znata przyjaciele, lec serski umieju albo nic. Przosem gledasz na to, aż grają przed se peniezele ulicujo kito ela.
1: Also to u nas tak, co my jeden raz w tym miesiącu rajemy, a to wszyscy od oktobra aż do marca, albo zachopień apryla, tak jak bude iście, jak to tu chodzi. Jo, jeden raz, co my tam zmakamy, my tam jen małe obulu zapłaszimy, to są 2 euro 5 zasyć, te się po na końcu utwaszczyją. Momentalnie jsme 16 ludzi, jak to przyjeżdżamy, to jo, raz pičku veci, nebo pičku miry. My rádi uvěd, kolik ho ještě zjeme, ten švaruš, tam se obšeliš. To je našem tak, co také rád je na Běsada, nic při Grášu, ale my máme potom také jenom přestavku, že jsme jen máme příkus máme a tam jsou tam také ulicu jome. Jo, no to nie je dále, no jano, my máme také ještě kůži, ten živají.
0: Jo, každé leto škotuju. Jo, to už dvojka tradícia, miastem skoro 30 let se zmakajú.
1: Zachopili sme my miest, ktoré, ja som ižo leto spýtal, že začal vás 19, 8 a 9 čase. Ještiem tak, co dvi leti ešte plnilo.
0: Jo, koni, kito ela, žinca viacor, či bytele na 6 zachopil se letosne sarske škotovanie v klubuni sarskego internáta v Mišče. Dalšný termín je ten 9. novembra.

0: porażowarku za witaj Zisionie, a hoce mam ninto we studiu, to jo Mila Zachariasowa. Ten tyżyn stwórczk przeprzosujo szych zajmco uczownie na prezentacju nowej web strony. Prezentacja zachopio se zigare dwieju we klubu nie dolnosarskiego internata. A wetpodnia zigare trzich jo szyknem kazane do Zisionie. We wili kuntabund we mieście teke to a druge przedstaj Joszo, a k tomu pözdzie przyjomej, nie peri raz dobry dzień, Mila.
1: Dobry dzień.
0: Jo, webstrona nosy mnie sobą. Co za swoją sztyce, a która webstrona to jo?
1: Jo, sobą se groni mit. A to znasz kuszt wie, a za nas ma to wesibne signal, mit co my pokazasz, aż wymierzasz, co sobą cynisz, prawie sobą cynisz, my stajemy niekotare digitalne wiece k dyspozycji, a nasz slogan co groni pójść sobą, cyn sobą, a zej sobą.
0: Po takim to jo za witaj, wetkubarki, wetkubario.
1: Kuszty kęć ma zajn, może na tu stronu wiele wiece dożywisz albo namakasz. Co my k familiam takie materiali dyspozycji stajesz, to są runa te gronka kęć swyszę ty zisi w zisiu nie, a to jo pen rednie gażweni to maju takie wiaco przybliżem. Znasz jadno blidowe gronko, albo drugie ulicowanie. A pen maju weni swiski, wet kita, aż do domu.
0: Na przykład możemy raz takie gronko słyszeć?
1: Gusinca som rytnuczka, przecyk wotna som gaja, gaś ja wizim Jezu tam, curas jest co, ham, ham, ham.
0: To se dzisiaj na kuszczopat spodoba, tam som se wista. Na tom nowym weboku są tam takie, jo, widie, a jo to pisane, ugotowane za te dzisi, albo za te wytkubarki, albo starejsze.
1: Poprzewem nie o cilowa kupka te dzisi, also weni nie ma guja tam aktywnie na co grasz. Tam są spiwy, gronka, ulicowanie, albo przabie mini projekty, pobytowanie za cały projekt w Zisiuni. Na przykład tam mamy kreatywność, język baslisz, pen jo pedla spio wet jeżyka, a my mamy takie rym.
0: A co jest nie to ciel? Co jest to nowe, albo takie ważne na tej webstronie?
1: My mamy już tak wiele rednych materiałów, a my nie mamy więcej przegląd. My co my, aż weni, also familia, aber takie wetkubarki, ab wetkubarje, dostaniu impulse za to, aż mogu weni gledasz, co napszaudu mamy, a co mogu net w praksu używasz.
0: Nien, dosmy wiegin narysko, co my jeszcze raz przeprzasasz na tu prezentację. Zegar dwieju zachopio se zariadowanie stwartke we klubu niedolnosarskiego internata. Wet zegar trzich pojrza dali we Willi Kuntabund, a co zajm co tam wycakujo, Mila?
1: My trebamy jeszcze pieczku tu drogu, also niekak wyrtl nas dyri, bużamy zachopisz z programom. Rzeszy a wetkupowaki są na to se przygotowali. A program myśmy na przodu namakali na webstronie sobu. Tam jostają moderacja, tam jostają ketere spiły, a ketere gronka, te rzeszy mogą używać, a na końcu możemy to adaptować, a program pokazasz.
0: Porażowarku, zawitaj Zisiunie, a hoty są miwa we studiu, to ja Mila Zachariasowa, wena ja przeprzesyła na prezentacji nowej webstrony. Uczebny Zik, Mila, aż co przyszli?
1: Wielgin rad.
0: A wiele uspiecha, a ja se lażę co ma.
1: Ja se wiaslim, wielgin na ten dzień.

Ja, to był prydny peniżeski aktualny magazyn w oktobrze. Co na razie masz ja się wam spodobał. Ja się z wami rozżegnujam. Ja jestem Ania Kochol-Czwarcowa. Wicze burza Gregor Klim przy mikrofonie. Serska literatura stoi wicze plana z wes reżii. Pejedamy z literarnym wiedomnostnikom William Bartholdom o nowych knigwach w antologii Cie Gasmy. Knigowa premiera burza 13. oktobra w Serskim domie. Życzę wam uspieszne aspekty. Podobne tydzień.

0: Svojanske vejovarje a rucnikarje su svoje kofre južo zase spakovali. Cora jo se zakoncila letosna sezona starego luda domu Nízkego muzea pet gołym nebjom dešnje, a to ze svěženjom a velikim rušom. Mój kolega Gregor Klim jo był namestnje. Gregor, jo se gościam přibytnym svěžen zbedobał.
1: No, gronima raz tak, ješnicki a tykajn so rono tak dosegali uše 700 gości je přišlo do starego luda. To je skoro dvojc tak wiele ako vaci při takom ukojncu sezóne, veni su doživili bitvu vo Svojansku jas a staré rucnikárstvo. Su mogli se viešak kupiš a uprobirovaš a wiele nauknuš. Napríklad až južo prek 1000 let su sebe Svojane z pincetu vose z nosa šegnuli starom luže bužo nento mirnej, pak nic nuči ve Domunijskom muzeu. Tam gledajú nasledujúce zaredovania zemnem casu, južo ten konc tyženia živo umiestvo, vúšeské serské umiocovky a umioce pokazajú svoje uživa ze živarniu pred navidovaním maje nagloveje, neželu zikačich vedpodňa bužo vetverinie.
0: Ja, tak na przyjduce zwierzenie w Deszańskim Domu Niskim Muzeum możesz się jasnić, ale tak na zwierzenie w drugich muzeach jeszcze ten tydzień poglednijmy tak do drugich muzeów we Wóżyce. Uczowny Dziek Gregor za informację.

0: Prinz Dżinja Josarska Ria przeprosiła do rejowańskiego domu mittendrin w mieście na zajemne eventy. Maria Ilikowska-Winklerowa była pietk na rejowańskim wiatrze.
1: Dom mittendrin, wesrych miejsca, w samym centrum je, jo wet leta 2023 wetferiony za szake aktivity, czyke take akten rejowański świeżeń pietk. Frank Matijaszk jo z drugimi cesnoamtski pomagał jen organizirować.
2: Som pomagał stajasz, stołe a blida. Serbska ria jo znata kupka, no a żynca jo prytna raz wużycki rejowenski swieżyn.
1: Folkband Serbska ria su 2014 założyli lipszczańskie studenty. Gregor Klim band nawiedujo. Pietk sugercovali stereo muzikanty miaze nimi Fabian Jakobs z Gerneje Łużyce.
3: Ja som svon. Južo 10 let. Jo.
4: Samogo zahopinka?
3: Jo, od zahopinka.
4: Kaki instrument grajošo?
3: Ja graju kontrabas.
1: A niedawno Josepsi namakał jaden nowy gerc z Dolneje Łużyce.
5: Jo, also ja som Tomas Döring, a ja ho teke grajam na fiele. Tak, poterali.
1: Rejowański zwiezienie obudził bejny zajm. Geści są przychwatali ze szych rogu.
4: Wyście z Berku, no?
6: Jo, ja som Esther Budisinoic.
4: A tu jo wasza socza?
7: Jo.
4: A co wy u sosio?
6: Ja myżom rejowasz. Co wy jaco?
7: Ja som Balinja. A ja se lim se aż som ho. Lubiom muziku Serbska ria. Jägin redne.
8: Ja. Ja som Karolina Margrafoitz, a ja som Polieta Niži Inži Bidliwa, a nie to se wiaseli maš som sliedka.
4: Ale tu kupku Serbska ria znajo šo już.
8: Se wie.
4: Što byli cešće na ich zaredovania?
8: Jo, ako su mieli rejovański dom, som ja obyła.
1: Rejovar Georgi Marinov jo zvucoval s geštimi šakerie. A malsne su byli šikne kradu rozbužené. Georgi Marinov jo živiš na šťastu vesem a vesem žaset přišel do NDR.
9: Und ich war Tänzer in der staatlichen Ensemble der DDR im Neustrelitz. Und von dort habe ich gewechselt nach zwei Jahre zum sorbische National Ensemble in Bautzen.
1: A živiš na šťastu píš a živiš žaset, jo zachopil statkovaš ako rejovarský ceptar a koreograf. Ven jo veľké obogašenie za naše kultúrne svieženie v Lužici. Band Serbska ria má v repertuár znaté ľudové melodie ve svejském obžívaniu. Kameru jo załapiła szykno Izabel Grecojc.
8: Ja ho filmuję, aby szykno dokumentowała za kupku Serbska ria.
4: A co już o nieco nagrywali?
8: Jo, ja sam już na niektóre klipy filmowała, a nie to dalej co nim. Ja to pewnie tylko obczywają, a co nim mały film.
1: W publikumie są starcyła na znate oblica, na przykład na Zabinu Zigowu, a szef-redaktorku Nowego Casnika Katalin Poradskojc.
10: Nas wie, ale takie troszkę prywatnie.
4: Ja, to gronimy, se świrnio, że takie na parkety.
10: No ja taki duch nie mam.
4: Zigowa pićku przepaśnie i przyszła.
11: Nie, ja nie som przepośle. Ten zakład do kursowicy nie trzeba.
4: O, to już piszesz o.
11: Ja sobie. Tam wiele lit rejowała.
1: Perejach su se ochłożili wence a łapali za dychom. Jo to było napinające. Mila Caharija Soła a Gregor Wieczorek.
12: Jo, pićku som se to konił, ako po palińcu. A przecie gaż som miał to cusie, nie to megu, penio zasej przyducna reja jo przyszła, a dlatok som ja był zgubiony, dere aż ma się o mikrofon, a nic tu kameru.
13: Za mnie to nie o tak szeszko, musim gronić. To einfach wiasele cynia, pen mam żynca, ja coś posłucham.
4: Jo, ale ta kapała jo tak super.
13: Wszyscy, te muzykarie są tak dary.
1: Ten jacor nie jest udiali pakiano ryjołaś. Marek Slodiczka jo przyszedł z Barlinia ze swoim akordeonom.
14: Co się ryjują, Pytku, tak te ludowe wiece, to się mi wielkim spodoba, ale nieco są wiece przygotował, aby pęgasz ten ryjowański bal zachopił, aby mogli tylko w pauzach tego ryjowania spiwać.
1: A za wiernosą była przechwatana, jak wiele jo sobu spiwał.
14: Ja som te ubral, ak serská reja do toho grała, a te ľudia sú rejovali, a pýtam sa, môžeme rovno te spívať, tak keď spívaš.
1: A pen? Su se zasiedali do reje.
0: Jo, a to dawno ešte nie było. Šo na tom prednym rejovenskim svižiniu rejovenskiego doma Hršebuzu, sobe tu su na tom miestne pobytovali šake živarnicki s instrumentami, s rejami za familie a ze spívaním dogromade jo urušovalo a spívalo na obema dňoma vici ako 100 ľuží. Svižinio spichovane vid zavožbe za sarsky ľud, projekta za valorizáciu sarskego kulturnego dáva a mesta Hršebuza, vin neojano ubežil mecne zájmpla lokálnej ľudnosti, ale také z druhých miestu a so sunanien přichvatali. Maria Ilikovská-Winklerová jo povieževa.

0: Doktor Schwerat, skotu jo, a co pritom serski pedaš, ten den ninto dokradnje přisłuchaš, jaselis, myžeš o se na skotowe turniere domowinske kubki Hršebus, jinsastom zachopiju, przeprosone su szykne lubowarje serskiego kortowania ich znata przyjaciele, lec serski umeju abo nic, przosom gledaš o na to, aż grajome przedse penježele ulicujo kito ela.
1: Also to odbieżem u nas tak, co my jeden raz w tym miesiącu rajemy, a to wszyscy od oktobra aż do marca, albo zachopień apryla, tak jak bude iście, jak to tu chodzi. Jo, jeden raz, co my tam zmakamy, my tam jen mały obulus zapłacimy, to są 2,50 €, te się po na końcu upłaszczyją. Momentan sme 16 ludzi, kiedy są przyzjawione. To jo, raz pičko vece, alebo pičko mery. My ratujeme, koľko ište zjeme, keď šma už tam sa obšeliš. To je našem tak, co také ratie na biesada, nic pri grášu, ale my máme potom také janú přestavku, že sme jen máme příkust máme a tam som tam také ulicu jome. Jo, a to nie je dále, no o janu my máme také nižšie kľúži, keď živajú.
0: Jo, kužde leto škotuju. Jo, to južo dvojka tradícia, miastem skoro čižašča let se zmakaju.
1: Zachopili sme mi miest, ktoré, ja som ižo leto spýtal, že začal vás 19.6 a 8 a 19.10. Vyšlím tak, co dvi letišči plňujú.
0: Jo, koni, kito ela, žinca viacor, či bytele na 6 zachopil se letosne sarske škotovanie ve klubovni sarskego internáta u Vymišče. Dalšný termín je ten 9. novembra.

0: Porażowarku, zawitaj Žišonje, a hote mam ninto we studiu, to jo Mila Zachariasowa, tente ženstwert, kprzepszo sojo szych zajmco uczobnie na prezentaciju noweje webstrony. Prezentacja zachopio se zegare dweju we klubu ni dolnosarskiego internata, a wetpodnia zegare trzich jo szyknem kazane do Žišonje, we Willi Kuntabund we mieście teke to a druge przedstaj Jošo, a k tomu pözdźe přižomej, ne pere raz dobre žen, Mila.
1: Dobre žen.
0: Jo, webstrona nosi mir sobu. Co za svojom štyce a ktera webstrona to jo?
1: Jo, sobu se groni mit. A to znaš kušte wie, a za nas ma to vesibne signal, mit somme pokazasz, aż wymierzasz, że sobą cynisz, przerwie sobą cynisz. My stajemy niekotare digitalne wiece k dyspozycji, a nasz slogan co groni pojś sobą, cyn sobą, a zej sobą.
0: Po takim to jo za witaj, wetkubarki, wetkubario.
1: Kuste kennst ma sein, mörja na tu strono wiele wiece dożywisz, abo namakasz. Co my k familiam teke materiali dispozicji stajesz, to so runa te gronka kennst swyszę te Žiši w Žišoni, a to jo pen rednie gaż weni to maju teke wiaco przybliżem. Znasz jadno blidowe gronko, abo drugo ulicowanie. A pen maju weni swiski, wet kita, aż do domu.
0: Na przykład możemy raz takie gronko słyszysz?
1: Gusinca som rytnuczka, przecyk wotna som gaja, gaś ja widzim Jezu tam, curas jest, co ham, ham, ham.
0: To se dzisiaj na kuszczofat spodoba, tam som se wiesta. Na tom nowym webboku są tam takie, jo, widie, a jo to pisane, ugotowane za te dzisi, albo za te wytkubarki, albo starejsze.
1: Poprzewem nie ocilowa kupka te dzisi, also weni nie ma gujo tam aktywnie na co grasz. Tam są spiwy, gronka, ulicowanie, albo przabie mini projekty, pobytowanie za cały projekt w Žišoni. Na przykład tam mamy kreatywność, język baslisz, pen jo pedla spio wet jeżyka, a my mamy takie rym.
0: A co je nin to ciel? Co je to nowe, albo takie ważne na tej webstronie?
1: My mamy już tak wiele rednych materialiu, a my nie mamy więcej przegled. My co my, aż weni, also Familie, aber teke wetkubarki ab wetkubarje, dostaniu impulse za to, aż mögu weni gledasz, co napszał du mama, a co mögu net w praksu używasz.
0: Nien, dos my wiegin nareske, co my jeszcze raz przeprzasasz na tu prezentaciju, zegar dwieju zachopio se zariadowanie stwert ke we klubu niedolnosarskiego internata, wet zegar trzich pojrza dali we Willi Kuntabund, a co zaim co tam wetzaku, Jomila?
1: My trebamy jeszcze pieczku tu drogu, also niekak bytl nas dory, bużamy zachopisz z programom. Žiši a wetkubarki są na to se przygotowali. A program myśmy na przodu namakali na webstronie sobu. Tam jest ojo moderacja, tam jest ojo ketere spiwe, a ketere gronka, te Žiši mogą używasz, a na końcu możemy to adaptirować, a program pokazasz.
0: Porażowarku, zawitaj Žišonje a hote som miewa we studiu, to jo Mila Zachariasowa, wena jo przeprzesyła na prezentaciju nowej webstrony. Uczobny Žik, Mila, aż co przyszli?
1: Wielgin rad.
0: A wiele uspiecha, a jasela rzecem.
1: Jasel, wielgin na ten dzień.

0: Zadkula.
1: Našto da heva.
2: Lubowane šulerki, lubowani šulerjo.
3: Při posluchaki a při posluchario.
2: Ja, Dumbledore, vítam vás do Hogwartsa.
3: Hanna, víta vás do studia. Na Zadkulu.
2: Predahač z vúčbu započneme, dobíme so vizo najprede rozsúdžiť, že stva štú svúša. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, abo snano Slytherin. Richard se kvobuk je spšiotovane a po připrajeniu po přiriadovaniu môže vúčba
3: vúsovanie
2: môže vúčba započeť. Na vúčbnom pláne stejí dženca, přichod Hogwartsa, nová Harry Potter séria, potom odkryjeme si magický svit ve Vúžice.
3: Poladáme na vopravdži tú šulskú vúčbu, ktorá na knihách Harrya natvária.
2: A naša redakcijská súha je zrúdnu pôž Camborka přinesla, ktorú už máme vám zdeliť.
3: Trochu dziwne też budzie najszelakoryjsze teorie o Harry Potteru na was czekają.
2: A gdyż to spoczat szulskiego lita da kleje, zaspywam wam nitko szulski kur.
3: Nic tyle, to jest Claudius, a wun też nie stoła, ale hućbuje za dżęcnejsze wusowanie przyjotował.
4: Dobro wieczor, to jest wot mehr. Tema dżęca, gdyż się zawieszczy, że zonili je Harry Potter, wieso trzeba my to też prawo hućbu, a to słyszy, że dżęca mnie z drugim The Neighborhood ze spiłom Sweater Weather. Myśmy serbski szelak, potekim trebamy też serbsku hućbu, tu je wusmusz, ze spiewom z tobą.

0: Je tomu miestem 25 lety, zo su so nam prvni raz durje do vulkeje hale vočinili, a hode 2026 so vone zaso znova vodurja.
1: HBO poveda staviznu Harrya Pottera hišče raz vod spočatka. Dunkroč, jako seriju. Dominic McLaughlin, raje Harrya, Alistair Staunton Runner a Arabelle Stanton Hermine.
0: Prvnja štafla ma 8 epizodu a poveda staviznu prvnije kni. Plan je všitke se dom knihu jako jednotlive štafle predstajč, druha je hižo vopkručena.
1: A do krystalowej kule nie trzeba my też jas ladać. Prynie trailery są już tu, a pokazuje nam nowe Hogwarts, Quidditch a wizo nowe mezocza.
0: Oficjalne trailery namakacze online pola HBO Max.
1: Hode 2026 potom zase ryka gofry pakować kuzwaski kinić zawódź, a spyszne kyl nastupnistrzu dziewięć aż ciszczwocz.
0: Nowe Hogwarts, nowa generacja,
1: ale samsny magiski świat.

0: Despacito.
1: Runje smy wot Diane Mirčinkoje jižo svyšili, kak je so idea wujua Harry Potter do šulskeje wučby zapšijeć, a što je so dla domowe wučby zmieniło.
2: Ale wieso tež małe Hogwarts prosće z kuzwarskim rączkom nie nastanie.
1: A wučbicu kak przemieniu svoju riadunu do Hogwarts, samo kniarnia Foolish and Bottles na polcach niemaja.
2: Wiele započnie so po takim pola nule. Materiale wuwiwacz, nowe idee wuspytacz, a przyjuszym dobisz spontane być.
1: Runie z domu nitko jeszcze niż to cyle wosy bito nastać. Przetoż Diana Mirčinkoja ma dowolność Harry Potterowe teksty za swoją wuczbu do serbszczyny przenieść.
2: A przy tym nie ma przedwożk nastać, a zakoczysz dobisz naprawdę Hermine Granger być, co by ju zrozumiał, ale jeden z którym już może dzieci w oprodzie dziewać.
3: Ja bo smiła dike to czynić, a bo smiła tę knihu do serbszczyny przełożyć.
4: Ale ty... no, a to las ja muszę tam powiedzieć, ja też małki kroki, gdyż mu nieke zapoczynamy w czwartym letniku, a gdyż bojen w oprodzie małki wotryski najpierw mu się zał, albo te posłone rzeczy mu do serbszczyny przełożył. No, zanim ty najpierw mu sputa wusledzić, kada dzieci rzecza. No, gdyż dorośli niewiecki przełożuje, to ja usta tak, że ja to pak przeczeszkę, że są słowa nie są znate. Nieke, ja mój cel w oprodzie najpierw, no, haj, wusledzić, kajki ryczne niwo, da było dobra o tym przełożk mieć, a to ja najskierę tu wulki rozdziel, my z tym prawom, ja na nakładnictwa moim.
1: Znana przypowiedz na Hogwarts Express po takim niedohiszczy dalszy wagon, a też my Serbia dostaniemy przeproszenie. A tutaj, co by dziło, nie też zwonka riaduniskie jest w nieobkiet błany wostało. Za swój koncept był Diana Mirčinkoja w uznamienienia.
2: Jest spościso myto nakładnictwa Cornelsen, a z czym by jedna z dwaju w uznamienienych po cywie nimskie w kategorii innowatywni wuczerio.
3: To by mega, also w oprodzie, to by taka, ta mielka, kisza k nam dojszła, to by tak krasz, gdyż mnie tu odczyniła. Oh, also to by w oprodzie, ja to strzelać nie może tak praje do słów, we słowach opisać. Ja to widzę jako mytowanie, kisz smomu jako riaduna. Musmo się to wywojowali ze cyle wiele pruce, a ze cyle wiele dojrucha. Wiele dziełom tych, no, to by einfach mega. Tu nie było komik, gdyż mu pon boli, also ta jeniczka zakładna szula, lica, kiszo, co tam mytowała, to by, to ja to nie mogę opisywać.
1: Započała jest to wszystko z pytaniem za niczym, żeż może dzieci za wuczbu zaorić.
2: Z toho był mały Hogwarts z kuzwarskimi kieszkami, kwidyczom, kniami, a kietro wiele słyskimi idejami.
1: A znano pobrachuje nitko jenoś jeszcze posledne kuzwarskie rączko.
2: Der z kotrum Harry Potter skończnie serbsce ryczy.

0: są wokomiki w żywieniu na te nie może się przyjadować. Szojne, jak to wiesz, za nie to przyjdu.
1: To klinci nie tylko kitro dramatyczne, Hanna.
0: Ja też. Przecież dowiemy się rozumieć.
1: Okej.
0: A to od małego dzieła Hogwarts, Wosrych, Hamburga, Harry Potter a zakuzwane dzieci ja mianujcy nie tylko w liczu. Konkretnie 26 julia 2026 posyni raz postupiło.
1: Trichy, po 4,5 liczy biaca haczy 1,5 milionów wopytowarków a wopytowario je program dożywiwo.
0: A najgorsze na tym nie są przedstajne żyjne widziała.
1: 4,5 lit se te czasy miła.
0: Bo to nie tylko nędzę.
1: Okej.
0: 2021 świeczysze w Hamburgu prynia niejędzysko-ryczna produkcja premieru. Rest in peace, Harry Potter a zakuzwane dzieci Hamburg. Wiacać 1,5 milionu muglu a kitro wele magie.
1: A co czynisz po takim emocjonalnym rozwiązaniu?
0: To się wszystko troszkę zrudne. Drudę jenoś rejowanie po ma.
1: Ty minisz tak, aż pola Harry'a a Hermine w 7. dzielu, jako je on ją opuścił.
0: Hej, a dokładnie ten song z sceny nie tylko słyszymy.
1: Nick Cave and the Bad Sheets.
0: Z Oh Children.

Gdyż rano w oci, bociniu, to zaspiewam si spacinu. Z trochu załiszczu, dokież siedziu tu. Nie możu wsiak odliczeć, jedną jak zipa rozprzestrzeć przed hitu. A szirym dniom.

gdy budu spać, bo tajność trzy nocy odkrywać. Jakiś chrapak, albo jandrzel, albo mieteczka. Sokoly bać we wicy, gdyż mi kiwa za soczma. Na najrinci w oko mi dnia loży wiu, gdy skończ nie za sobą.

0: s-a sfârșit. Hei Alice, s-a sfârșit ziua.
1: Lube Schulerki, lube Schulerio.
2: Dobrze, da so. Przeca jeszcze przy posłuchaki, a przy posłuchario.
1: Dależe z wódzpu.
2: Wózowanią.
1: Poladamy, co są zwonka Hogwarta w magickim świecie jeszcze stawa, w kwiedyczuch stadionach czekają na was najnowsze wózlitki.
2: A proszę żadne klaczory do studia. Rzeczymy o żonie, bez kotrież nie bychmy tu dżęca o Harry Potteru ryczały, J.K. Rowling.
1: Pomenujemy samo naszego serbskiego Harry Potterwa.
2: Na końcu czeka na was kuczka z cylindrum, która się bolszym zdarczu z Azkabana wyczeknęła.
1: To wszystko przewodzane od magickich synku.
2: Klaudioso?
3: Druga hodzina je so za i wa tu istcu vam netko. Repertoire druje hodziny. Posredkovač The Killers, maja Mr. Brightside za vas. Serbska hudžbnica spieva vo čme Milena Vočarec, Dačma.
4: Dačma, Dačma, tak vujka je, a zemne vicik zadu mne. Pumpuče ješ i zasypal, se s nijom šiški zamietal.
3: Skupina Tempo City zanese spiel Self-Aware.

0: Najprzedepak chce Michał coś was hućmnie zweselić przed viac a viace un chce wiele wesela.
1: Zadkula. Zadkula.
2: Szadamne.
3: Ja was tu dwie.

0: Wo wobchodzie ważnych praszeniach w switche Harry Pottera dobimy jeszcze Richard?
1: Na przykład?
0: Na przykład je George Weasley we wobchodzitości Willy Wonka.
1: Okej.
0: Gdzie George zubi swojego dwójnika Freda, aby biuruje Willy Wonka je od wszego jenoż pojca, papery, lampy, niemale tak, jako by mu jeho tamna pojca poprachowała.
1: A dajmy hodacz, umpa lumpas su.
0: Domniace soniny. A wszy niemożne wice w szokoladowej fabryce? Magia.
1: Dere, potem mam też jedno za tebe. Harry Potter a Narnia rajetaj w samstnym uniwersumie.
0: Nitko som čipna.
1: Bratraj a socy hodja so przederje, a niemale perfektnie, kustorium domam przyraduać. Bito, zmużite a rozsudne Gryffindor. Edmund, Česče lakomne a od zvého zavedžene Slytherin.
0: Lucy, lojalna a z přírodu zjazana Hufflepuff a Susan jako mudra a rozvážna Ravenclaw.
1: A byto dostanie samo w osobity mieć, dokąd to pokazuje zmużitość mieć Godricka Gryffindora.
0: Okej, to klinczy plausibelne.
1: Wodczak posłynną teorią. Switch Harry'a Pottera nie jest co wunamakane, wun w obchodzie eksistuje.
0: A J.K. Rowling?
1: Jedzie tu dir. Teoria praj, wona je stawiznu jako knii wozywiła, so bychmy si myslili, że je to wszo wunamakane.
0: A woblubowany argument za to je Nicolas Flamel, tun bemenujce woprawdzie żywy, a to w srjedżowiku bu pożyszo z legendami wo alchemii a wo kamieniu mudruch znaty.
1: A czeo dla potom jeszcze niszczą Hogwarts namakonie?
0: Dokres my mogle.
1: Trichy, wupewotme.
0: Widzisz, pomału to zrozumieć.
1: Abo smy runy jednore dwie mięczyny do dospone gałpowe dałaj.
0: To je runie to, co szkół z was ministerstwo chce, co si to myślisz, że to gał.

0: Hanna, musisz ty mir jetzt steuert und jeniczki przedmiot, w którym Hermine nie bysze najlepsza?
1: Wieso, kus was genapoje. Denn er możemy sie nażel dule namyszeć. Przydałki są jędrzyskie.
0: Czego dla dobimy za to niekajke ingredients z Londona trebać? We Łużycy mamy wszystko, co szparane kus was treba.
1: Na przykład luboszczyński napoje, recept je cele jednore kwasna poliuka.
0: Jedna žica a ty vidíš jenošišče vútrobičky, tom problém, do koho sa zaladaš, to je prípad.
1: Aha, nahaj, ľubošče stajne s rizikom zjazana.
0: Za pokročenoch máme potom tiež Felix Felicis napoje z Boža.
1: Što je nucka?
0: To hišče nevieme, recept zaujšba za serbský ľud hišče nie spichovala.
1: A potom máme hišče jeden napoj, ktorýž je v Hogwartsu zakazaný.
0: Jit.
1: Recept?
0: Cecina Radworske, Cecina Uri a Cecina Kuluske. Zmyszać a to żnoby.
1: Te wózkutki noch zu żenie zeznać.

0: Pierwszych przyruży są programy tamniejszej Slawii, wieczor w dziadnaczych hodzinach, z czego ja potem ryję z KPU Kontakt. Poczelne deremycze postara się Radłowski Młodzieński Klub. 20. oktobra odmija się kajś loni hiżok jamuśne ryje w Kroszczycach. W Hornikowym domie będzie wszystko przygotowane, weselić smycze są na ryje z KPU Logarytmus. Haja doke so čas partijo bože konce kila, mam netko išče nekotre športove pokive. Kopajncu može če se konce dženja v Ralbicach obladač, ranno je tam s hostčom. V Radboriju čaka na vas serbski derbi, SJ Nevelčice su tam na vopeče. A dež mače lož trošku dalši buč na sozač, podajče so do Sepic, tam vojuja pančičanci, koporjo od Cidrbki.
1: Zadkula. Zadkula.
2: Tu sem doma.

0: Do svita Harrya Pottera słucha wizardy żona, gotrasz je jun stworio. J.K. Rowling, dżihad na czystu a dżuje dżesacz, zapocznie so wszitko z mysliczku wieczaru popuczu z Manchestera do Londona. Posledna knia sydom dżyna riada, byszo potem 2000 a sydom dopisana.
1: Rowling je z tutej stawi znów w obchodzi, że guzwo stworiwa, dola nie dawno jenoszy, że jako autorka Harrya Pottera znata, ale też za swoje pozycje k temie spla a transcendentita.
0: Zjawne wuzbiehuje przy tym przede wszystkim wuznam biologiskiego spla, a argumentuje mjazdrujem za żonskimi prawami, a szkitom rumu jenoś za żonę.
1: Unie tute wuprajenia pak so wutry kritizuja, transluže organizacje LGBTQ+, je wumetuja, so je jara znatym, so se je jara znatym mienom, pozicje širi, kotrž transluži wumezuja, a ich identitu do prašenia staja.
0: Rowling sama wot pokazuje wumetovanie, so transluži hiji. Wona widzi svoju pozicju jako zasadzenie za prawa žonu a svobodu menenia.
1: Przyszym wona tak mianowane gender critical hibanie też zjawne a finansjelne podpieruje.
0: A wieso może swit Harrya Pottera rademit a przyjutrzym kritisce na wit autorki ladacz.

przed usiłować, czym na ciesa nie porać. Krok za krokom dalej sać, bądź mi nie pozostać. Przed co twoje hesłowie, lubę, a ty ślubę, ny. Ty me sceny pozbudziłeś, hamy, bo on dosy ty. Wiesz co, wódź się za ty piuto, ty me z basle, wódź się nie szakaś. Pokój się pochasz, ty mi lubisz, wódź se dobudziesz. Aj dobry bakanale, sym, ty są moja, to ja wiem. I dusi na to czopota, zyma, niech se nawala.

zdrieć, rozum mieć, do mojej cwyć, do mojej spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przedstane moc. To jedź wujka w usu taj, tu już lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstać, nem, że sam nasz swytny kraj nie swytaraj. Na ty biepak musiu twarić, ty mi wieszły śmiatku darisz. Wszystko, żtoś mi pokaza, hajsz tu je moja zebiera. We'll be right back.

0: Halina, bądź ja tak daleko, a ty możesz skończnie swoje losy wróżyć, kiedyś nitko jeżo lito w swojej muszni przeswyt nosisz.
1: O, haj, ja muszę. Mnie jeszcze się wypłaciła?
0: Ja nie ale spytała na kudzie pat buch. Z najmniejsza mamy za was jedną turu za kowy picze 2026.
1: A zapoczynamy koniec tygodnia w Kulowie. Tam pak trzeba cię przeprosić na kowy. Czym byle tam menuce żadne nie mają?
0: Za to pak też na to w Pančicach. Po zwłocznym ważniu Słodka Koczka przyjedzie 25. oktobra, soda potem piekarski tydzień. Pekarski tydzień, haj, znano ty za niektórych tydzień, ale pekarski tykan z jamenu w Kruščicach, a tyś tam stoja czupele.
1: Haj, a runie tak potem, tyś 1. novembra w Woklecach, ili tam nikogo nie znajecie, albo z kotrie przyczyny tyś przeco przeproszenie was nie docpie, potem możecie pana naszej Hany na kowie pokuknąć, a potem jeszcze nohoce winko na czumpienach lapnąć.
0: Z czumpielem je potem raz jeden koniec tygodnia przestałka, wypaczeniu tu te menuce nie mają, a tam mi netko też było, że żaden zatkula, albo żadna zatkula, ko domy się nie przyjdzie, ko trużbuch moja dopłynę raz noc.
1: Szansu za celienie róże za waszą wulku lubość macie potem zaso 15. novembra w Radworiu.
0: Ale tobie też jeszcze posyna, kiba 22. novembra, dzień po skarżuance, jeszcze potem jeszcze dość fit do koniec na czumpele, so do koniec na czumpele podać, a tam flintu runę dżerzyć.
1: Po takim to je plan litusich giamuszu, za kogoś by się to netko przewele, przelat wam tyś jeszcze raz na Insta stajmy.